Radośnie żyć na świecie. Dzień dobry, schönen guten Morgen, grüß Gott, szczęść Boże, pozdrawiam was wszystkich, co tutaj siedzicie. No i oczywiście, mono, jeszcze też do nas ktoś dolezie i dołączy do naszej niedzielnej grupy. Ja, moi drodzy, dzisiaj mamy niedziela, to tak, taka audycja licza wspólno z nami wszystkimi, bo jak ja to zawsze godzę, jak nas więcej je, to lepiej wygląda. Ja. Opieka nad ludźmi starszymi, nie zawsze samotnymi, ale trzeba też się nimi opiekować. Ludzie starsi w większości przebywają w domu starców, inaczej sam w Altesheimie. Altesheim to jest też taki dom starców. Wiadomo, że nikt tam się nie chce wybrać, bo to ja same słowo, nie? Dom starców, Altesheim, już same słowo nie jest za bardzo fajne. Ale niestety życie jest jakie jest i czasami człowiek nie ma innego wyjścia. Ten, co tam idzie, i też z drugiej strony rodzina, kiedy oddowo swojego ojca, czy mama, matka, mama do Altesheimu, czasami też nie mogą nic innego zrobić, bo nie ma miejsca w domu. Ja 24 godziny niekiedy trzeba się opiekować takimi ludźmi. Ludzie jeszcze chodzą do roboty, więc to się po prostu nie da. Dobrze, że takie opieki są i tymi ludźmi się opiekują. Można by dużo, dużo na ten temat powiedzieć. Niekiedy jest tak, że ludzie mają te życie bardzo ciężkie.

0: swoje.
1: Stwierdzę rzecz oczywistą, że wiadomo, że w klasztorach, w seminariach nie ma małych dzieci. A one zawsze wnoszą do życia wspólnoty bardzo dużo radości. Natomiast wiecie, że na starość niektórzy ludzie dzieci nie mają. I w seminariach, i w klasztorach jest dużo przeuroczych, starszych ludzi. I ojców, zakonnych braci, jak i sióstr. Przypomina mi się tutaj postać jednego brata zakonnego, który już był starszym człowiekiem wiekowym, bardzo schorowanym. I przełożony poprosił wspólnotę, by każdy się wpisał na jedną godzinę czuwania przy nim, bo już trzeba było przy nim czuwać dzień i noc. Niech Państwo sobie wyobrażą, że pierwszym zakonnikiem, który się wpisał na tą listę, był on sam. Wyszedł z łóżka, wpisał się na listę czuwania nad sobą, bo był porządnym zakonnikiem i nie mógł ominąć takiego polecenia swojego przełożonego. Ale ludzie starsi, no nieraz są nieznośni. Carlo Caretto napisał, starość rośnie wraz z nami. Kiedy ktoś jest dobry za życia, to jego starość będzie

nawet może i miła. Kiedy ktoś był trudnym człowiekiem, na starość może stać się jeszcze bardziej trudnym. Ale wspominam tutaj kilka staruszek, które kochałem sercem całym. Przede wszystkim swoją babcię, która już nie żyje kilkanaście lat. I wspomnę taki epizod z życia. Mój brat jeździł do babci każdą niedzielę, żeby tam się u niej przebrać i pobiegać po Lasku Bielańskim, bo mieszkała tuż na skraju Lasku Bielańskiego. No i pamiętna data, 13 grudnia 81 rok. W stan wojenny. Babcia mieszka sama. Jak tu jej powiedzieć o stanie wojennym, żeby się nie przejęła, żeby się nie przestraszyła? Brat pojechał do niej, myje ręce, babcia robi herbatę i brat tak mówi: babciu, Jaruzelski stan wojenny ogłosił. A babcia, nie przerywając mieszania herbaty, mówi: czołgi na ulicach są? I mój brat mówi: oj, głupi, jak głupi, przecież ona wojnę przeżyła, pierwszą wojenną światową, drugą światową, rewolucję, 905 rok, rewolucję bolszewicką. A on mi tutaj taki stanem wojennym chce jej zaimponować. Inna starsza pani, siostra zakonna, w bezhabitowym zgromadzeniu, napisałem taką książeczkę o starości. Potrzebowaliśmy na okładkę zdjęcie starszej pani, takiej nobliwej twarzy, żeby zilustrowała ten problem swoim obliczem na okładce. No i znaleźliśmy właśnie tę siostrę zakonną, bardzo piękną staruszkę. Zrobiliśmy jej ze 100 zdjęć. Ona się prezentowała z lewej strony, z prawej strony, na stojąco, na siedząco, przy oknie, przy klęczniku. I kiedy robiliśmy już jej to setne, 150 zdjęcie, ona zapytała: proszę księdza, a w zasadzie to na książkę ma iść, tak? A my mówimy: tak. A co to za książka będzie? Ja mówię: dla ludzi chorych i starszych. Ona mówi: to nie dla mnie. Proszę księdza, ja mam inny problem. Co to będzie, jak ja się kiedyś zestarzeję? I na koniec wspomnę jeszcze jedną staruszkę. W pierwsze piątki miesiąca chodziłem do chorych z Komunią Świętą. Bardzo tą panią lubiłem. Ona już na mnie czekała, patrząc w oknie, wyglądając, czy ja idę. Ja przechodziłem przed oknem pół metra, ale ona nieraz mnie nie zauważyła, więc się wracałem i patrzyłem się tak na nią. I tak patrzyliśmy się na siebie właśnie twarzą w twarz. I ona mówiła: o Jezu, idzie. Pobiegła do pokoju, zapalała świecę. Ja wchodziłem z Najświętszym Sakramentem, kładłem go na stole. Stawaliśmy i pani, siostra zakonna i ja. Zaczynaliśmy modlitwę i wtedy ona wyciągała spod poduszki na łóżku czekoladę jedyną i za plecami z tyłu próbowała mi ją wsadzić do kieszeni. Ponieważ to jest już trudne trafić do kapłańskiej kieszeni w sutannie, puszczała do mnie oko, żebym się troszeczkę nastąpił, jak koń. I kiedy trafiała już do tej kieszeni mojej sutanny, wrzucała mi czekoladę i wracała do modlitwy, trafiając często na fragment: moja wina, moja bardzo wielka wina. Ja chciałem jej wytłumaczyć, że proszę panią, niech pani z tą czekoladą zaczeka. Przyjmiemy Najświętszy Sakrament, pomodlimy się po Komunii Świętej i potem sobie zjemy czekoladę. A wyczytałem w dokumentach Soboru Watykańskiego II, że Eucharystia ma wyzwalać czyny miłości. I pomyślałem sobie: Boże, ta pani jeszcze nie przyjmie Eucharystii, a już wyzwalają się w niej czyny miłości. Jaka miłość jest niecierpliwa, jaka miłość jest gwałtowna, jaka miłość jest piękna, jaka miłość jest żywa. I te starsze panie, urocze, moje kochane babcie, tego mi właśnie w życiu dały doświadczyć.

Ja, virus to byli dostal, menšie to v žiču. Bevo. Niekedy je tak, že starší ľudia som, no, už neporazom sami som vše zajonč. Nemajú nikogo i veznom jakož osoba, prevažne kobiety, co si opiekujú tými staršími. I tež jedni mieškajú s tými ľuďmi v ich domu přes bardzo, bardzo długi okres času. Přes lata. Wiadomo, že ci starsi obiecają, jak się to godo obiecują, góry, złoto i tak dalej, że za ta opieka, co ze mną się opiekujesz, czy opiekujecie, na potem kiedyś, jak ją umrza, ten dom będzie od was. I to nie roz takie coś było, że nie mieli kontaktów z synem czy z córką dużo, dużo lat, a jak już potem było tak daleko, że trzeba było to przepisać, obiecane za powiedzmy 10-15 lat roboty, ten domek będzie należał do tych ludzi, co się tymi ludźmi opiekowali. Wtedy nie podpisują tego i dają to dzieciom, czy synowi, czy córce. Już takie sytuacje byli nie jedna i nie dwie. Ja, my są tak nauczeni, że godomy, ja trzeba ustąpić, starszym się pomogą i tak dalej, i tak dalej. Ale moi drodzy, uwaga, ci starsi też nie są święci. Też nie są tacy, jak by mieli być. Bo jednak jak się ktoś kim opiekuje przez dużo, dużo lat, jest to ciężka robota. A potem tamci dawają ten domek czy coś tam komu innemu i ci opiekuny zostają bez niczego. Więc nie zawsze jest to tak, że ten stary człowiek, trzeba go żałować, ja, trzeba mu współczuć i tak dalej, i tak dalej. Są też sytuacje, ale odmienne. Znów taka sytuacja z innej strony. Małżeństwo, młode, nie mają dzieci. Było to tu u nas w Niemczech. Znam ich osobiście. Bardzo fajni ludzie. Opiekowali się młodym synkiem. On już miał chyba około 8-9 lat. Był bardzo chory, nieułomny. Nie umiał chodzić. Prawie że cały czas leżał. I oni opiekowali się nim, jak się nie mylę, 15 lat. Był to taki domek, nie nowy, ale bardzo zadbany. I zanim tego synka wzięli na ta opieka, wszystko zostało podpisane przez notariuszy i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że się bardzo fajnie opiekowali z tym synkiem. Jeździli z nim na wczasy, na urlopy. Miał, co by ino wszystko trzeba było. No niestety nie umiał chodzić, bo chory. Ale za te 15 lat, czy ileś tam, ale dużo, jak zmarł, nie było żadnych problemów. Wiadomo, oni zrobili pogrzeb, wszystko popłacili, tak jak się to należy. No i trzeba powiedzieć, że w tej sytuacji było to załatwione tak, jak to ma być. Also nie oszukali tych ludzi. Po prostu ci bogaci, bo wiem, że to byli bogaci ojcowie od tego
chorego dziecka, bardzo bogaci. Jak powiedzieli, tak zrobili. Więc takie sytuacje też się zdarzają, ale nieczęsto. Co? Okej, za chwileczkę coś też innego, ale najpierw coś pogromy. Kapela Grolek.

Za moje rastaminy, ale są też inne przykłady i to richtig bardzo fajne przykłady, jak się też starsi ludzie bardzo, bardzo cieszą, że dostali te miejsce w tym domu opieki czy w Altysajmie. Trzeba powiedzieć, że są jeszcze w głowie całkiem normalni, ja nie chcę nikogo obrazić tutaj, ale że są całkiem normalni ludzie, ja myślę zdrowo, są jeszcze na chodzie, poruszają się sami i tak dalej, ale już jest ten wiek i no po prostu nie mają się kaj podziąć i też tam się znajdują. Na starość zamieszkałam w domu opieki, proszę bardzo. W końcu nic nie muszę robić i jeszcze się zakochałam. O. Moje drugie małżeństwo jest zupełnie inne od pierwszego. Nie ma w nim trosk ani obowiązków. Nie muszę gotować, bo na posiłki chodzimy do stołówki. Nie muszę prać, bo w naszym domu działa pralnia. Tak samo jak nie muszę sprzątać, bo każdego dnia do naszego małego pokoiku puka pani sprzątaczka. Po śmierci męża mieszkałam sama. Nie powinnam narzekać, bo przecież mam synów, którzy pomagali mi zawsze, kiedy ich o to prosiłam. A ich żony, moje ukochane synowe, na zmianę gotowały dla mnie obiady. Dzieci wpadały więc do mnie każdego dnia, ale wiadomo, jak to jest. Każdy ma jakieś sprawy i zaraz musi biec do swoich obowiązków, więc mimo całego ich zaangażowania doskwierała mi samotność i nudziło mi się sennie. Tęskniłam do ludzi. Zawsze byłam towarzyska. Przez lata pracowałam w szkole jako nauczycielka języka niemieckiego. A nawet kiedy przeszłam na emeryturę, nie zwolniłam tempa i prowadziłam w pobliskim domu kultury kółko językowe. Z mężem też żyliśmy aktywnie. Jeździliśmy na rowerowe wycieczki, chodziliśmy na spacery, do kina, do teatru. Same jakoś trudno mi było się gdzieś wybrać, więc większość czasu spędziłam w czterech ścianach. Nie odpowiadało mi to. Dlatego właśnie ku zdumieniu moich najbliższych w pewnym momencie podjęłam decyzję o przeprowadzce do domu spokojnej starości. No i do szczęścia potrzebuję towarzystwa innych ludzi. Tłumaczyłam dzieciom, które nie ukrywały zaskoczenia moim pomysłem. Dostałam ładny pokoik z widokiem na park. Wbrew temu, co sądzi się o takich miejscach, ja tu naprawdę otrzymam. Wreszcie miałam z kim pogadać, pograć w szachy, pooglądać filmy, poczytać książki. I moi drodzy, i teraz co chcecie powiedzieć o takiej starszej osobie? Dzieci ją kochali, synowe uwielbiali, gotowali, przynosili i tak dalej, ale ta pani była mimo wszystko samotna, więc tam w tym domu starców odżyła i spędzała swoje następne dni, tygodnie i miesiące. Co? Posłuchamy coś, a potem mam tu do was coś innego. Jest to jedne takie nagranie. Kiedyś, że kto zrobił z taką jedną panią, ja? Więc posłuchamy, jak to rzeczywiście jest też w domu starców. I trzeba powiedzieć, że nie wszystkie stare ludzie są po prostu, jakby to padać, mili, uprzejmi i tak dalej, ale za chwileczkę.

Co, moi drodzy, zanim ten wywiad puszcza, to najpierw tutaj ogarniemy z konsolki, bo to jest ważniejsze. I napisała do nas Renate. To dzień dobry, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Renate pisze tak. Witaj, Peter. Witam wszystkich na tej niedzielnej audycji. Temat opieki nad osobami starszymi. Dzięki Bogu mnie nie dotyczy. U nas w rodzinie nigdy nie było starszych osób, które by wymagały opieki na starość. Moi rodzice, brat od mamy odeszli, można powiedzieć, na stojąco. O, do końca aktywni. Pracowali na roli. Wszystko sami w polu obrabiali. Gadzina we obejściu oporządzona. Nigdy nie potrzebowali i nie chcieli pomocy. Mama któregoś wieczoru położyła się spać i rano nie wstała. Odeszła w śnie. Ojciec zmarł na zawał w naszym rodzinnym sadzie. Taka nasza rodzinna tradycja. Ale z zainteresowaniem posłucham twoich opowieści. Błogosławionej niedzieli wszystkim. Napisała Renate. Renate. Za ten wpis serdecznie dzięki, ale najpierw muszę powiedzieć, to przykre, to bardzo przykre, co tu napisałaś, ale prawda, no niestety takie coś też się w życiu zdarza. Tak, jest to niefajnie, że można by to dwojako podzielić. Jeżeli człowiek już po ten wiek, ale nie wierzy, że twoja mama była w tym wieku, że mogła odejść z tego świata, bo normalnie się godo, nikt z tego świata nie chce odejść. Choć słyszeliśmy, że tam w drugim życiu ma być lepiej, bez bólu, ja wesoło i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze nikt nie przyszedł z powrotem i nie opowiedział o tym. Więc to tak trochę na marginesie. Ale jest to bardzo przykre, strasznie przykre. Jak matka położyła się, jak ty piszesz, i w śnie odeszła. Z drugiej strony nie każdy zasłużył się na taką śmierć. Nie każdy. Ile ludzi cierpi z bólu, ile ludzi leżą w łóżku nie tylko parę miesięcy, ale parę lat, nie wiedzą o tym świecie nic i czekają na to, żeby Pan Bóg ich zabrał. A on ich jeszcze nie zabiera. Jeszcze cierpią. Więc Renate, niech nie wyjdzie, że tak, że to powiedział. Ale są też takie przypadki. Powiem przypadek od mojej omy, moja babcia. Moja babcia też chodziła rano, powiem tak, pokrzywy zbierała dla małych gęsi. Koło południa powiedziała mojej mamie, że jakoś słabo się czuję, jakoś tak nie za bardzo. No i moja mama powiedziała, no to się połóż, nikt nie każe ci nic zrobić. I babcia się położyła i godzina 14 po południu ciężko oddychała. Mama powiedziała, jedź szybko do lekarki, było to na wsi, wiadomo. Lekarka przyjechała, zbadała nasza babcia i palcem pokazała na buzi, wszyscy mają być cicho. Wszyscy wyszli z tego pokoju. Lekarka powiedziała, zostawcie ta babcia spać. To jest koniec. I rzeczywiście o godzinie 16, o 4 po południu moja babcia była w niebie.
Więc Renate, widzisz, to prawie, że taki są przypadek. Nikt nie musiał się naszą babcią opiekować, a było nas dużo. Każdy z nas, czy to moja mama, czy ciotki, mogli zawsze coś pomóc, ale nie musieli. Do ostatniej minuty nasza babcia chodziła, a potem, no ja. W południe położyła się i o 4 po południu już było po wszystkim. Wtedy na pogrzebie ksiądz powiedział, że on by też chciał mieć taką śmierć, jak ta nasza babcia. Nie było bólu, nie było zmartwień, nie było nic. I w spokoju, bez bólu odeszła. I tak jak Renate, jak twoja mama, na pewno jest to wielki ciężar i żal, że tak się stało. No ja, ale co zrobić, tak też jest. Więc śmiało napisałeś, wy, twoja rodzina nie zna tego, żeby się opiekować starszymi, bo jak twój tata tak samo zmarł, ja, szybko. No, nie każdy takie szczęście, nie fajnie się to godo, ale nie każdy też takie szczęście będzie miał. Poznam inne przypadki, za chwileczkę wam powiem.

Co, moi drodzy, no widzicie, nie przyda do tych nagrań, ale na pewno zdążymy to zrobić. Witaj i pozdrawiam nasza koleżanka Agnieszka Kerotysznostu. Wito pisze, dzień dobry Peter, pozdrawiam Ciebie i Gabi serdecznie. Pozdrawiam Gabi i Darka oraz resztę ekipy naszego radia. Pozdrawiam serdecznie słuchacze. Peter, ja napiszę krótko, to krótko poczytowe. Opieka nad drugim człowiekiem to jeden z najpiękniejszych darów. Agnieszka. Agnieszka, dolałaś oliwy do ognia, ale trudno. Lubię takie coś, takie wezwanie. Opieka nad drugim człowiekiem to jeden z najpiękniejszych darów. Nasunęła mi się też taka refleksja, że patrząc przez pryzmat ograniczeń osób potrzebujących opieki, oni wciąż mają potrzebę bycia potrzebnym. Miłego dnia życzę nam Agnieszka. Agnieszka, bardzo Cię lubię. Ale nalałaś oliwy, to też musimy ten ogień ugasić. Więc powiem tak. Znam dużo przypadków. Dzięki Bogu, nie ze mną, nie z moją żoną, dzięki Bogu, my tego nie doświadczyli i jeszcze raz mogę powiedzieć dzięki Bogu. Ale opieka nad takim starszym człowiekiem, to jeden z najpiękniejszych darów. Opieka nad takim starszym człowiekiem. Jeżeli ten starszy człowiek, jeszcze jest w miarę możliwości, w głowie normalnie, to nie jest to złe. Więc to może być też i taki dar, żeby się kimś opiekować i pomóc mu do końca swoich dni, ten okres, powiem tak, w szczęściu, tak przeżyć fajnie. Ale powiem też inaczej. Są ludzie, którzy są bardzo chorzy na starość, którzy mają, jak się to godo, demencję, nie? Demencja, no. Skleroza inaczej. W takim zaawansowanym stadium, że taka opieka nad takim człowiekiem to już nie jest dar. To już jest, moi drodzy, raczej ciężko robota. Co jeszcze? To już jest kara do tego drugiego człowieka, co się nim opiekuje. Znam przypadki, w którym było tak, że ta starsza osoba robiła pod siebie i to czasem specjalnie rzucała tym wszystkim po ścianach. Czasem nieświadomo, czasem specjalnie. Osoba, która się nim opiekowała, była już tak wykończona, że miała dość. Ta starsza osoba w każdej chwili, jak widziała ta opiekunka, czy to córka, czy syn, czy ktoś, to po prostu uderzyła ją, nie raz i nie dwa. Krzyczała, ryczała. Więc Agnieszka, w takiej sytuacji to już nie jest dar. To już jest ciężka praca tej opiekującej się osoby. To jest, inaczej powiem, to jest mordęga. Wtedy ta opiekunka już czeka na to, żeby ta osoba odeszła z tego świata. Są też takie. Co? Agnieszka, nie gniewaj się.
ale fajnie napisałaś. No, ale ja musiałem powiedzieć, że nie zawsze ten opiekujący człowiek ma takie szczęście, że ta osoba, która tej opieki potrzebuje, jest w głowie jeszcze normalno i tak dalej, i tak dalej. Co? Okej. Co tu mamy? Mirosław i Bożena Żołtysyk.

tyle piękna i radości wokół nas. Jednak bardzo potrzebował cię mój tato, bo już dłużej nie potrafił zostać sam. Kiedy odszedł,

0: Ja, moi mili, roztomajcie to jest w tym życiu. Ja wam powiem, ci co słuchacie radia, tak samo ja się zaliczę do tej samej grupy. Może są jeszcze jedni starsi ode mnie, ale też inni jeszcze są na pewno młodsi. Ale powiem wam tak szczerze, ja bym nie chciał, żeby ktoś musiał się ze mną na stare lata opiekować i człowiek leży i no nie umie się ruszać, nic nie wie, a czy to syn, czy córka, czy synowo, czy ktoś musiałby przychodzić i przyjmie tam wszystko robić. Wiecie, tak szczerze, to lepiej odejść z tego świata. Ani dom starców, ani zwykły dom, po prostu wek i nikt nie ma problemów, prawda? Ale jak się to godo, tym my nie decydujemy, jak skończy się nasze życie. My nie mamy nic do godki. Od tego jest ktoś inny, który powie wtedy i wtedy odchodzisz i koniec. Ja? Co? Witamy i pozdrawiamy słuchaczka. Słuchaczka pisze tak. Witam, miło. Zanim przejdę do tematu, to pragnę wszystkim przesłać serdeczne pozdrowienia, a Tobie podziękować za audycję. Temat dotyczy nas wszystkich i bardzo ciężki, i nie tylko do przemyślenia, ale i do wykonania. Czasy się całkowicie zmieniły. W Polsce dawniej było to całkiem normalne, że rodzice przepisywali dom dziecku i mieszkali do śmierci w tych swoich murach. A opieka była automatyczna. Teraz mieszkam w Niemczech i moja matka po ciężkiej chorobie nie mogła sama w swoim mieszkaniu zostać. Każdy z nas, trójka dzieci, mamy mieszkania i nie mamy warunków, żeby ją do siebie wsiąść. Byliśmy zmuszeni oddać ją do domu starców. Niestety moja matka do dzisiaj tego nie zaakceptowała. W głowie pozostały stereotypy z dawnych czasów i nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że to była jedyna możliwość zapewnienia jej spokojnej i wygodnej starości. Tam ma wszystko: opiekę, dobre jedzenie, podane pod nos, regularna medyczna opieka, pokój ładny, urządzony według jej wymagań i upodobań, popołudniową rozrywkę, gry, koncerty, występy, czytanie różnych książek, podwieczorki przy kawie i lampce wina. Jesteśmy dość dużą rodziną i naprawdę miałaby bardzo częste odwiedziny. Ale niestety, przez jej wieczne narzekania, wyrzuty, wylewania złości i żałości za całe jej życie, na nas wszystkich próbuje oczernić nas przed naszymi dziećmi i wnukami. Brzydko obgaduje pracowników domu starców. Chce naprawić świat i ludzi, bo to ona potrafi wszystko lepiej. Tak więc mało kto ją odwiedza, bo tego po prostu nie da się słuchać. Ja jako córka jadę tam, bo przecież jest moją matką. Ale za każdym razem czuję się, jakbym stała przed trybunałem skazującym. I muszę z przykrością przyznać, że te wizyty są coraz rzadsze i coraz krótsze. Moje dzieci i wnuki wcale ograniczyli te wizyty rodzinne do wysyłania kartek i pozdrowienia, bo nawet każda rozmowa telefoniczna kończy się odłożeniem słuchawki. Smutne, ale prawdziwe, napisała słuchaczka.
1: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a charcoal.

Poslali mi richtig fajne piosinky, co ne, co śpiewali bajery, list do matki, jakbyście richtig uważnie słuchali, to wiecie, o co tam w tej piosince słobra. Zo. O, moi drodzy, ktoś tu się podpisał podsłuchiwaczka ze Facebooka. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że noc też ktoś podsłuchuje. No i serdecznie witam ta pani, która też nas podsłuchuje z Facebooka i przyszła na nasza wspólna audycja. Super, witam bardzo milutko. No i cieszy mnie to, że ktoś z Facebooka nas podsłuchuje i przyszedł, ale też nie no dzisiaj zapraszamy i powiem tak, do tej podsłuchiwaczki z Facebooka. My mamy tyle miejsca, że pół Facebooka tu może przyjść do nas i wszystkich ugościmy. No. Kochani słuchacze, chciałabym podzielić się historią pewnej wyjątkowej starszej pani. Pani Anny, którą opiekuje się już od wielu lat. Nie jesteśmy rodziną, a jednak życie sprawiło, że stałyśmy się sobie bardzo bliskie. I powiem szczerze, to jedna z tych osób, od których można nauczyć się więcej niż z niejednej książki. Mimo swojego wieku i różnych codziennych trudności, ona wciąż patrzy na świat z uśmiechem. Uwielbia opowiadać o dawnych czasach. Wspomina młodość, zabawy, pierwsze miłości, rodzinne święta i ludzi, których spotkała na swojej drodze. W jej opowieściach jest tyle ciepła, humoru i życiowej mądrości, że czasem można zapomnieć, ile ma lat. To bardzo pogodna, otwarta i serdeczna kobieta. Zawsze znajdzie dobre słowo dla drugiego człowieka. Interesuje się ludźmi i nawet w trudniejszych chwilach potrafi powiedzieć coś, co poprawi humor. Do swoich dolegliwości podchodzi z dystansem. Złota kobieta. Dzięki niej zrozumiałam, że starość nie musi oznaczać smutku. Czasem można być pięknym, czasem wspomnień, wdzięczności i dzielenia się dobrem. Napisała podsłuchiwaczka z Facebooka. Pięknie, dziękuję za ten fajny wpis. No i muszę powiedzieć, powiedzcie ludzie sami, kto nie życzyłby się takim starszym człowiekiem opiekować w takiej sytuacji? Same dobrocie. To jest właśnie, muszę pójść z powrotem, jeżeli nasza Agnieszka słucha. Agnieszka, ta podsłuchiwaczka, ta też może powiedzieć, że opieka nad taką starszą osobą jest to dar, bo każdy dzień spełniony z tą starszą osobą sprawia jej przyjemność. Z każdym dniem doświadczy więcej doświadczenia, opowieści tych starszych ludzi. Jeżeli się widzi ta pani tam uśmiechnięta, zawsze wesoła, no to jest to coś pięknego, to jest fajnie. Ale jeżeli jest tak, jak żem powiedział w tym ostatnim przypadku, ojej, to już jest mordynka. Ja życzę osobiście tej podsłuchiwaczce z Facebooka, żeby te dni się nigdy nie skończyli, żeby zawsze było tak fajnie, żebyś miała dużo, dużo uciechy, dużo szpasu z tą panią. No i oczywiście zdrowia życzę wam obydwom. Zdrowia, żeby was te zdrówko nie opuściło. A do tego dołączą
jedna z najlepszych piosenek, co lubię w niedziela, bo na pewno tej słuchaczce też się spodoba. Gryfon i posłuchajcie, oczywiście, dobrym być.

A teraz ki mą przyjemność tu przywitać mojego parafiana ze Kölnu, Georg ze Köln też do nas zawitał. Grüß Gott, Georg, witam. Georg pisze tak. Dzień dobry wszystkim. Aktualny temat na aktualne problemy. Być może będę się powtarzał, ale dopiero teraz załączyłem to radio. Otóż z moich obserwacji, które są oparte na faktach, wynika, że ludzie, którzy wybrali zawód opiekuna nad starszymi, wybrali ten zawód jako powołanie, bo nie każdy może ten zawód wykonywać. Trzeba mieć do tego powołanie. Znam takich ludzi osobiście i ci to naprawdę robią. Że tak powiem z miłością. Myślę, że tylko ci opiekunowie, którzy tam pracują, nie jako z przymusu, z powodu braku personelu, bez przygotowania zawodowego, być może czasami nieświadomie nie opiekują się tak, jak to powinno być. A tak w ogóle to problem jest w systemie. Jest za mało ludzi, którym by ta praca motywowała. Po prostu ludzie ci zarabiają za mało. Oczywiście bez powołania do tego zawodu. Nic to nie da. Pozdrawiam serdecznie, Georg z Köln. Georg, to jest fakt. Ja napisałeś tu tak powiedzmy raczej więcej faktami, takimi organizacyjnymi powiem, bo to jest prawda. Obojętnie w jakim kraju, czy to Polska, czy Niemcy, jest bardzo mało ludzi. Dużo

0: dużo, za mało, żeby ten zawód wykonywali. Numer dwa. Te ludzie zarabiają niestety za mało. To jest fakt. Ja, po trzecie, nie każdy to potrafi. Ja na przykład bym tego nie robił nawet za 5000 euro i też więcej. Po prostu nie nadaje się do tego. Dlatego tych ludzi jest mało i za mało zarabiają. Georg, teraz, co żem się dowiedział wczoraj, przedwczoraj, Alte Sajmy, moi drodzy, te domy starców tu w Niemczech, już teraz w krótkim czasie dwa razy podnosili cenę. Więc taka opieka dzisiaj kosztuje mniej więcej około 5,5 do 6 tysięcy euro za jedna osoba. No trzeba powiedzieć, że ten system jest trochę nie za bardzo dobry w tych sprawach, bo około 6 tysięcy euro za jedna osoba, za jeden pokój, za jedzenie, pranie, opieka, mi się wydaje, że jest to straszny pieniądz. Bardzo wiele. Bardzo dużo jest to. Bo kto ze zwykłych ludzi, to znaczy klasa robotnicza, powiem, kto zarobi 6 tysięcy euro? Nikt nie zarobi tyle pieniędzy. I jak tu po tym kogoś utrzymać? Co? Okej, Georg, dzięki za wpis.
1: Lecz przede wszystkim raduj się tym, że jest człowiek.

0: So, moi drodzy, mam tu takie nagranie, było to na faktach, ja oczywiście nie z dzisiaj, nie wczoraj, to kiedyś dawno, dawno temu. Ja jest to taką, powiem, nasza koleżanka, która pracuje w takim domu starców i trochę opowie wam, jak tam jest. Nie zawsze, jak się tego do, nie wszystko jest złoto, co się świeci, nie? Więc, no czekajcie, może będzie to nie najlepszej jakości, może to nie będzie 100%, ale 85%, ja? To, że wszyscy zrozumiemy, o co tu chodzi, więc poczekajcie i posłuchamy tego. Bardzo, ja. Mirela, jak długo już tam robisz?
1: No, ja już tam robię dobre 5 lat.
0: Powiedz, no, jakieś tam zaszła, to znaczy, jakby to padać, co cię pociągło? To, że no, jaka indziej nie było roboty, albo po prostu chciałaś robić przy starszych ludziach, po prostu
1: ja chciałam
0: pomoc?
1: Chciałam robić przy starszych ludziach, mi to zawsze się podobało i tak, jak mnie to wciągło, no, jak się popisała i się dostała, no, ja. Tam się da, mi się to bardzo podobało.
0: No to liczymy, że tam będziesz aż do renty, do pędzeje.
1: Myślę, jak do rady, to ja.
0: To tego ci życzymy z całego serca, sam wszyscy na pewno. Słuchaj, jak te początki były, jakieś tam zaczęła robić, jakie uczucie?
1: No to było trochę ciężko, ja, bo widziałam tych ludzi i to ja się myślałam, że to nie będzie aż tak. No z początku się myślała, żeby nie będę umiała tego tak za bardzo robić, bo to i są inksze są te ruchy.
0: Ja.
1: No, ale to wszystko jakoś przyszło, jak tych ludzi widziała, to wszystko zapomniała, co jest naokoło mnie i fajfam robiło.
0: A miałaś też takie załamania, że na przykład byś powiedziała, dzisiaj robię, ostatni dzień już się zwolnia, nie będę tego robić,
1: nie,
0: bo...
1: Nie, tego u mnie nie było.
0: Wow.
1: Ja chętnie do roboty, mi się ta robota podoba. Dzień jest co innego, są złe dni, są fajne dni.
0: Ja.
1: Narobić się trzeba, bo to jest ciężko robota, nie
0: no, na pewno.
1: I to robić, ja.
0: Ja.
1: Trzeba umieć robić, no.
0: Właśnie o to mi chodzi, bo... Nie każdy człowiek by się do tego nadawał. Ja ci powiem szczerze, ja nie mam nic przeciwko starszym ludziom. Jak umia, też chętnie pomaga. Ale... jak tak widzę, niekiedy takie programy są w telewizji, ja?
1: No to czy te ludzie się nadawają, czy nie do takiej roboty, bo jak ci tako przyjdzie i zacznie tych ludzi bić, albo szarpać, to już widzisz zaraz, że te ludzie się nie nadawają, ja?
0: Ale
1: przecież... tak robią, żeby robić do pieniędzy może, no myślę na pewno ino do pieniędzy, ale żeby z powołania, jak się to godzi, to one nie są.
0: No ale przecież ty nie możesz nikogo bić, jako to?
1: Nie, ja nie. Ale są takie...
0: Ja wiem, ja nie...
1: ...i tych ludzi, bo to nerwowo, ty musisz mieć dużo cierpliwości do tych
0: ludzi. Ja to powiedział ogólnie, nie?
1: No.
0: I tacy są, że się wyżywają na tych starszych, na tych starych, chorych ludziach.
1: A jeszcze jak? Szarpią, drobią.
0: Wow.
1: To jest okropnie, nie? Tak jak coś widzi.
0: Ja, bo jednak...
1: Ja... one to robią, jak żody nie widzi, no.
0: Ja. Ale to taki człowiek się nie nadaje po prostu.
1: Nie, to się nie dawają takie ludzie do takiej roboty, to absolutnie. To jest wszystko, ale do czasu, nie?
0: Ja.
1: Albo te ludzie się same zwolnią, albo będą zwolnione kiedyś tam.
0: Aha, bo jak niekiedy, no ja może być tak, że ktoś widzi, albo powie, ja i...
1: Ja,
0: ale teraz jest tam... Tam są wszyscy, tam są kobiety, mężczyźni, ja?
1: Ja, tam jest wszystko, baby, chłopy, ja.

0: Dacă tu oajum, îi sunt dementi, iată, ne robim fesco, sunt dacă tu lejum, îi și ne umim rușați.
1: Ia, oie, e.
0: Tu robi, tu e.
1: A to ty też jest na takim aptajlungu, na takim dziale, co do takich też należysz, ja?
0: A ja, wszystko muszę robić.
1: Wszystko? Ja, bo to jest, jest to na pewno, ja, to trzeba umieć, to jest fakt, bo to jest na pewno niewdzięczne, albo jak to powiedzieć, bo ile jest takich starszych ludzi, nie umią nawet pojeść, ja?
0: No musisz jeszcze ich karmić.
1: Musisz karmić. Ja.
0: Myć ich całych, to myć. Ja to galot robią, no to ja. Musisz myć, to wiadomo, przeplikać. No jak ja. Małe dzieci, gorzej nigdy. Jak
1: gorzej, nie? Bo małe dziecko
0: jest... Kiedy dostanę jeszcze po pysku od tych ludzi, no...
1: Nie!
0: No a jest, jakie mają siła. A jaką mają siła.
1: I takie coś, takie zdarzenie ty żeś miała.
0: No a wiele razy dostała. No, wow. Ale co, może z runy są chore te ludzie, one nie mogą...
1: Ja, tak... ja rozumiem, one, ja...
0: Kiedy też nie mam cierpliwości, jak myślałaby cię tak trwa swoja.
1: Ja.
0: Ale to... Nie, no.
1: Ale niekiedy, a nie trzeba niekiedy może trochę ryknąć na ta osoba.
0: A ja, no ja tak powiem, nie, ryknąć to jeszcze bardziej, to jeszcze gorzej jest. Nie, nie.
1: Ach, to jeszcze gorzej jest.
0: To jeszcze gorzej, to musi spokojnie, to ja niekiedy wyleca się do łazienki na chwilę, albo się
1: puszcza
0: do i robię dalej.
1: Aha. Co mnie jeszcze interesuje, powiedz no, bo nie gadamy o żadnych nazwiskach i tak dalej, ale... Te starsze ludzie, te chore, bo tam nie ma młodych, ja? Jakie to są rodziny? Są też, są tam, pochodzą one z takich rodzin, powiedzmy, bogatych, albo już nie mają nikogo, nie mają dzieci?
0: Różne, są różne, co mają familia i są nawet takie, co nie mają też nikogo.
1: Ja.
0: Sami, ale nawet te, co mają familia.
1: Ja.
0: To jest niekiedy takie przykre, że mi się niekiedy płakać chce, ja?
1: To mają dzieci, wnuki i tak dalej.
0: I to widać, jak są święta.
1: Ja.
0: To wiesz, że te ludzie mają dużo familii, ja? Są odwiedzone dwa razy w roku, a na święta nie ma nikogo.
1: Ło, to dwa razy do roku jedno odwiedzają.
0: Ja.
1: A na święta w ogóle nic.
0: A na święta wcale nie przyjdą. Niekiedy są takie, że te starsze ludzie, co jeszcze umią chodzić, całkiem normalne ludzie i no
1: ja.
0: Są lajście męt, ja?
1: Ja.
0: Przecież by mogli śmiało iść do córki, albo tam do syna, przecież one nie robią do galot, ani nic.
1: No.
0: Są czyste, a one ich nawet nie wezmą, ani nie przyjdą na święta. To jest takie traury.
1: A to są, ja nie wiem, ale ty tam więcej widzisz, to może, są to może od takich rodzin bardziej zamożnych, bardziej wykształconych?
0: Nie, są różne, no takie też są, pewne, że są, ale takie normalne ludzie też są i nie przyjdą nigdy. Nigdy może przyjdą na godzinę, posiedzą i święto, ja?
1: Ja.
0: Nigdy wcale nie przyjdą, bo mają za daleko, albo im się nie chce, nawet się nie wspomniło matki ojca.
1: Ło kurde.
0: To jest trochę trały, ja?
1: To jest straszne, nie?
0: No.
1: I tam,
0: tyle dobrze, że po tym jak są dementą, one tego nawet nie wiedzą, ja?
1: Ja, oni nie wiedzą.
0: Niektóre są takie, że po tym płaczą, no bo się myślą, że przyjdzie ta cera, albo ten synek i weźmie mnie na ta godzina, na ta wilio, albo coś.
1: Ja. Ale słuchaj, ale nie wszystkie ludzie mają ta demencja, choroba, że nie wiedzą, nic zapominają.
0: Nie wszystkie. Właśnie godem te, co mają ta demencja, no to one nie wiedzą.
1: To one nie wiedzą.
0: No.
1: Ja.
0: I no my jest tak głupie, bo ja wiem, że tam rodzina jest, by mogła przyjść, a żaden nie przyjdzie, ale te ludzie tego nie wiedzą. Ale jest dużo takich, co wie.
1: No właśnie, o tych mi chodzi.
0: No, o te zdrowe, no to one wiedzą, a ta rodzina troszkę nie przyjdzie, nie?
1: Aha.
0: To jest niefajnie.
1: Ja. A co ja jeszcze bym musiał spytać? Wiele mąż tych ludzi, wiele tych ludzi do ciebie należy na tym dziele, bo na pewno ty nie masz szans, żeby wszystkich tam pomóc wszystkim, albo czy tam pojeść do niego coś.
0: Nie, ludzi te, co ja pod ciebie mam, to ja muszę ich umyć 20.
1: 20 ludzi jest pod tobą.
0: To jest bardzo dużo, no.
1: To jest...
0: W których hajmach myją po 6, po 8.
1: Ja.
0: A ja muszę ich mieć akurat 20.
1: O, a wiele godzin robisz dziennie, normalnie?
0: Wiele godzin, 7.
1: 7 godzin.
0: Ja muszę 3 godziny ich umyć.
1: A przerwy?
0: No przerwa mam pół godziny, ale ja nie mam tej przerwy, nie, bo
1: nie
0: ja
1: ma.
0: Tym nie zdążę ich
1: umyć. Ja. O, kule, to nie jest takie...
0: Chcę zakurzyć na szybko, na cygaretę, ja. Ale nigdy nie da wcale, bo nie mam czasu, no.
1: To nie jest takie proste.
0: Nie. nie ma nic takiego, nic.
1: Teraz, te ludzie, powiedzmy teraz, ale o tych ludziach nieco mają ta demenc, demenc to by było po polsku, jak się mówi, skleroza chyba, nie?
0: Skleroza, ja.
1: Bo to jest ciężko choroba, ja? Ale powiedzmy teraz, te ludzie, co nie mają tej sklerozy, nie? Też już są tam na pewno nie 50, no mają 70, czy też koło 80.
0: Ja, 80. Po 100.
1: Biela!
0: No ja, po 102.
1: 102!
0: Tańcują jeszcze i śpiewają.
1: Nie!
0: Wow! Ja, fajne są.
1: Ale dobra, moje pytanie jest inne.
0: Ja.
1: Te ludzie, powiedzmy o tych, co mają rozum jeszcze zdrowy, nie?
0: Ja.
1: Oni, bo ty tam masz dziennie z nimi do czynienia, oni, co oni potrzebują? Oni czekają na ta pomoc, albo ty żeś...
0: Potrzebują, żebyś się trochę nimi zajął. Oni cię proszą, żeby się teraz z nimi pogodzą. One ci będą grać całe życie, a oni nie odejdziesz. Ale my nie mamy na to czasu.
1: Ja to ja rozumiem, że nie macie czasu na to. To ja rozumiem. Ale to oni po prostu, oni by chcieli kogoś, żeby się pogodać, wygodać. Oni po prostu, może, ja nie wiem, ale ja powiem, nie ma to tak, ty to czujesz sama, nie ma to tak, że oni też potrzebują, jak moje dziecko, miłości.
0: Oczywiście, ino to potrzebują, one więcej nie potrzebują.
1: No ja, bo jedzenie i wszystko.
0: To jest z nimi zaopiekowo, bo tam jedzenie to mają.
1: To mają, ja.
0: Ale tam trochę się nimi potroszczyć o nich, ja popatrzeć, jak im idzie pogoda, czy to one są i beglikli, ludzie.
1: To oni są richtig szczęśliwi.
0: Bardzo, no.
1: Są tam też między tymi, no ja powiedzmy zapytam tak, są też tam ludzie powiedzmy bogate.
0: Bogate, no też takie, zamożne też są niektóre, ja.
1: Zamożne, o.
0: Ja.
1: Też. Ale od tych też nikt nie przychodzi.
0: Nie, mało, może do jednego, a tam mamy może z pięciu takich, sześć, do jednego. Ale to są i w ciągu roku może do tych bogatych, jak ty to godasz, to może przyjdą w ciągu roku dwa razy. Dwa razy w roku, familia jak. Tak, że żaden nie przyjdzie, żaden się nie troszczy.
1: A są też takie sytuacje, ja nie godam o ciebie, ale w ogóle, są też takie sytuacje, że na przykład ktoś z tych pań, takich jak ty, ja, tam robią na święta coś... dają, ja coś, wiesz, jak to z naszego, coś naszych tradycji, trochę, ja nie wiem, makówki, znowu, ja, takie nasze.
0: Tak, makówki, takie rzeczy nie z naszej tradycji, bo to są Niemcy,
1: ja.
0: To my robimy im na święta te wszystkie potrawy, to one tu jedzą, to wszystko, my im wszystko szykujemy, to oni mają elegancko.
1: Aha.
0: Oni mają fajnie, nakrony i świątecznie, tradycje, wszystko mają na
1: święta. Ja. No to jest przy... A bez święta na przykład musisz iść do roboty, jak ci trafi, albo nie musisz w te święta iść.
0: Ja, muszę święta robić. Świątki, piątki, niedzielę, wszystko robię, jak mi przypadnie.
1: Aha.
0: Nie ma świąt.
1: U ciebie nie ma poniedziałku ani niedzielę, u ciebie jest po prostu tyle dni robisz, wtedy jakieś wolne i tak dalej, a?
0: Ja tu się robię na okrągło, no.
1: Ja, ty może no...
0: A one też muszą jeść, muszą być umyte.
1: To jest prawda.
0: No.
1: Ty no masz chyba tyle dobrze, że zrobisz swoje godziny i powiedzmy szychta i idziesz do domu. Ja?
0: No, a są też takie te angehirige, jak się tego do niej, ta familia to włazi do tych ludzi i no sprawdzają, czy one byli kąpane, czy nie.
1: Aha.
0: Tego płynu tyle ubyło, bo tyle ona wczoraj miała dziennie przyłażą, ja są takie przyłażą dziennie, ale żeby ino skontrolować, no.
1: Poważnie?
0: Ja?
1: To przychodzą z kontrolą, to po prostu...
0: Bo ona się życzą, żeby ta mama była dziennie duszowana, to ona jest dziennie duszowana.
1: Ja.
0: One no, sprawdzają przez to, czy ten krym został zużyty trochę, czy ten nie od wczoraj, czy ten duszpad został trochę zużyty, albo nie. To potem poznają, czy ta baba była duszowana, albo nie.
1: To oni po prostu kontrolują nie ta matka, eno wóz, te kobiety pracujące.
0: Ja to zaraz idą na skargę, ja.
1: Ja. Ale żebyś ty coś więcej za to dostała, to tyś nie.
0: Nie ma więcej.
1: Nie ma. Jest twój gehalt, twoja wypłata i jest koniec.
0: Nie, nie ma, no.
1: Ja.
0: No ja. Wypłata nie zapłacono.
1: To na pewno.
0: No. To jest. Tylko Felicia Arbeit i to... No, no nie każdy to umie robić. No to trzeba umieć robić.
1: Ja,
0: musi mieć bardzo, bardzo dużo cierpliwości.
1: Ja do tego zmierzam, że nie każdy się nadaje. Bo powiedzmy, stanąć do sklepu za ladą i szczewiki sprzedawać, to powiem, nie każdy, ale prawie każdy może stanąć i sprzedawać.
0: No ja, no.
1: A to...
0: innego. Musisz tych ludzi rozumieć, musisz wiedzieć, jak możesz do nich podejść, jak możesz iść tam zagodać, albo może pogłaskać. Niektóre potrzebują trochę, żebyś ich trochę objął, ja.
1: Objął, przytulić, ja,
0: to,
1: ja.
0: Jest, to oni tego chcą.
1: Kule wele, ja ci powiem... Ja, jak ty mi to godasz tam wszystko, to ja już mógł gęsi od skóra, ale ja się to poradza się to wyobrazić.
0: No. Jest moja mama Rod była kiedyś u mnie na urlopie, na poradni, ja. I w dziunach do mojego Alzheimera, bo one nie, że są starsze, ale tak, żeby się zobaczyli, moja robota, elegancki mum, zakład pracy, ja.
1: Ja.
0: Czterny hotel, ale z inkluzją.
1: Wow. Ja.
0: I super, pięknie.
1: Aha.
0: No i my poszli do restauracji na Mitak. Tam by się działo pora bywuna, ja tych, co tam mieszkają, no a te baby mnie wszyscy znają tam, bo jo ich styguję.
1: Ja.
0: I tak ona rolszulu podjechała jego do, a to są moje rodzice, bo jo go dała dzień wcześniej, że jo przyda z rodzicami.
1: Ja.
0: No to ona mi wychwalała mnie, jako jest dobro do niej i aż się popłakała, moja mama się przy niej popłakała.
1: Ale, ale
0: fajnie, że ja takie coś umiem słyszeć. I, takie,
1: ja, osoby, ale
0: ja.
1: To jest przyjemne, nie?
0: A mi się same płakać chciało.
1: Ja. Fajnie.
0: Fajnie taki lub dostać po tym odpowiedzi, że się to bardzo cenia, nie?
1: To jest lepsze jak 5 euro na piwek, prawda?
0: Naprawdę, bardzo.
1: Ja. Bo to jest takie coś serdeczne.
0: Ja.
1: Ja. I ostatnie pytanie samą. Ja wiem, że ty nic nie możesz, ani wszystkie kobiety, co robią w takich zakładach jak ty, nic nie mogą. Ale jakbyś się mogli, co byś ty zmieniła w takim zakładzie, no ja, w takim domu starców, zakład opieki.
0: No. Więcej personelu, żeby się mogli my też zająć tymi ludźmi troszkę.
1: Trochę.
0: Troszkę się nimi zająć, nie ino myć.
1: Trochę im jeszcze pokazać.
0: No troszkę z nimi pogodać, mieć czas na to. Do tych ludzi czas.
1: Ja, i pokazać im, że jeszcze oni żyją na tym świecie, prawda?
0: Albo trochę byli z nimi na jakąś wycieczkę, albo na spacer. Nie ma tego czasu. Nie ma tego personelu.
1: Aha. Ale tam, kiedy ty robisz, ci, co poradzą chodzić, oni mogą sobie wyleźć na dwór?
0: On wszystkie się mogą wyleźć na dwór. No nawet te wyłażą na dwór, co nie wiedzą, kam mają iść. I
1: aha.
0: Potem ją ich widzę na skrzyżowaniu, to ich potem musimy szybko nazwać, bo one nie wiedzą.
1: Ja rozumiem.
0: Musimy się udowylić. No, ale wszyscy mogą wyleźć, ja. Nie jest zamknięte, nie.
1: Aha. No. Fajnie. No. Jo, serdecznie dziękuję Bóg zapłać ci za taki superowy wywiad.
0: Co
1: ja jeszcze mogę powiedzieć? Ja ci życzę dużo wytrwałości z tymi ludźmi.
0: Dziękuję.
1: No i oczywiście, żeby tam z tobą nie szarpali, ja? Ale po prostu, żeby ci się tam fajnie robiło. No i żeby było tak, jak takie zdarzenia jakieś miała. Że to takie wdzięczne są te.
0: No,
1: te
0: nie zamieniłabyś ci roboty na żadną inną.
1: Wow, to się fajnie słucha. Serdecznie dzięki i powiem ja, do usłyszenia na radiu.
0: Do usłyszenia.
1: Bóg zapłać.
0: Do usłyszenia do wszystkich i dziękuję też, nie?
1: Jo, ciao, ciao.
0: To ty.
1: Ja, moi drodzy.
2: Ja, moi dostąpili posłaliście, to był taki wywiad z naszą koleżanką Mirelką, która dość długo lot robi już też w takim domu starców, jakieście słyszeli, nie zawsze jest fajnie, czasami też ona oberwie od tych starych ludzi, chorych, ja, jak tam powiedział, co mają demenc, skleroza, nie wiedzą co i jak. Następnie słyszeliście też, jak niektórzy odwiedzają ich dwa razy w roku, święta Boże Narodzenie, na Wielkanoc, przyjdzie syn czy córka, ja, i to jest wszystko. Ja różnie to bywo z tymi starszymi ludźmi, które są w tych domach opieki. nie wszystkie mają tak, jak w niektórych tu przypadkach było bardzo fajnie. Ja czuję, mają dzieci, dzieci ich kochają i tak dalej, ale czują się tam lepiej, bo mają z kim pogadać. Jak ja to zawsze godą, dzieci ze gniozda wyfruną, jak ptoki, jak gołębie, zakładają swoje rodziny, mają swoje dzieci, więc trzeba też to po prostu trochę zrozumieć. Ja, tak to było, tak nasza koleżanka tutaj opowiedziała. Zo, szybciutko, bo mamy, kogo to mamy? Günther i Stefka, zo Stefka, Günther jeszcze, no, Georg Skelnuj na szybko napisał tak, ta pani z tego wywiadu to jest z powołania. Naprawdę godne szacunku, szkoda, że mało takich teraz jest. Pozdrowionka dla tej pani Georg, to była pani Mirela, nasza znajoma. I no, dobrześ napisał i to jest fakt. Ona lubi po prostu ten zawód, ja tam, jak ich padał do emerytury, na pewno to robi. Co? Stefka pisze, dzień dobry, znam historię starszej pani naszej sąsiadki, schorowanej i już bardzo niedołężnej. Miała zapewnioną opiekę. Ktoś robił zakupy, pomagał w codziennych czynnościach, była obok rodzina, a jednak często ta pani powtarzała, że jest jej źle, że czegoś brakuje, bo tak myślę, wraz z wiekiem człowiekowi czasem najbardziej doskwiera nie choroba, lecz poczucie utraconego czasu, dawnych sił i życia, które już nigdy nie będzie takie samo. Bo samotność nie zawsze oznacza brak rodziny czy opiekunów. Czasem człowiek ma wokół siebie ludzi, pomoc, troskę i dobre serca. A mimo to czuję w sobie żal do wszystkiego i wszystkich. Takie osoby powinny być otoczone też opieką psychologa. Nie chciałabym być kiedyś w takiej sytuacji, bo nie wiem, jaka ja bym była. Napisała Stefka. Stefka, piękne dzięki za bardzo fajny wpis. I to jest prawda. Nigdy nie wiemy, moi drodzy, jacy my będziemy. Bardzo fajnie napisane. Stefka, serdeczne dzięki za fajny wpis. Pozdrawiam i oczywiście ja też ci tego nie życzę. Nikt z nas, ani sobie, ani nikomu nie życzymy, żeby my na starość byli, jak się to godo, uciążeniem do naszych do naszych krewnych, czy dzieci, czy tam kogoś. Ja. Okej, szybciutko. Jedna piosenka i już ja tu jest dalej. No, patrzcie, już mamy za 10 minut 13, ale nie ma sprawy. Skończymy wszystko tak, jak to ma być. Cygańska Madonna i Dynamik.

Co, moi roztomili witamy są naszego fajnego gościa, którego bardzo lubię, ja, jak przychodzi do nas na niedzielne audycje, a jestem gościem Günter. Halo Günter, schönen guten Morgen i dzień dobry. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. No i powiem pod koniec audycji już jak myślą, co jest Günter, nie ma go, ale widzę, że Günter się zameldował. No to już jest spokojny, że wszystko jest w porządku. Günter pisze tak, witam Peter, temat bardzo po części smutny, ale skąd się to wszystko bierze? No Günter, może racja, po części, no jest to smutny temat, ale takie życie, po prostu, ja? Może tu w tym opowiadaniu nie będzie dosłownie na temat, ale skąd się to wszystko bierze? Starość to nie tylko upływający czas, ale przede wszystkim cichy świadek naszych wspomnień i wewnętrzna mądrość, którą gromadzimy przez całe życie. To podróż do akceptacji, w której odnajdujemy piękno dobrych gestów, a także cenny czas na refleksję i zrozumienie świata. Opowiadanie promienie porannego słońca leniwie przedstawiały się przez liście starego dymu, rzucając złociste refleksy na drewnianą ławkę w miejskim parku, na niej otulona wełniany szarym szalem siedziała pani Helena. Miała 82 lata. Jej twarz, poorana drobnymi zmarszczkami, była jak mapa pełna historii, z której każdą skrywała inny sekret. Pierwszą miłość, łzy, wzruszenia i trudy codzienności dla wielu przechodniów była po prostu kolejną starszą panią, powoli przemieszczającą aleję w drodze do domu. Jednak w jej wnętrzu, w cichej przestrzeni myśli, wciąż czuła się tą samą dziewczynką, która kiedyś tańczyła do utraty tchu we świetle księżyca. Ciała były zmęczone, stawy bolały przy zmianie pogody, ale duch rwał się do przodu, ciekawy każdego nowego dnia. Dla pani Heleny starość nie była przekleństwem czy wrogiem, stała się raczej szczególnym stanem łaski. Nauczyła się doceniać chwile, które kiedyś uważała za oczywiste. Śpiew ptaków, zapach świeżo parzonej kawy, uśmiech nieznajomego czy ciepła dłoń wnuka. Zrozumiała, że największym bogactwo, jakie posiada, nie są dobre materialne, ale właśnie wspomnienia i umiejętności bycia w pełni tu i teraz. Obok niej na ławce usiadł młody chłopak z nosem wpatrzony w ekran telefonu. Był uosobieniem młodości, energii i niecierpliwości. Spojrzał na panią Helenę, jakby dostrzegł w niej kogoś z zupełnie innej epoki. Ona jednak nie poczuła się urażona. Przeciwnie, uśmiechnęła się ciepło i powiedziała: piękny dziś dzień, prawda? Zanim się obejrzysz, minie ta chwila, więc ciesz się nią, młody człowieku. Chłopak zamarł na moment, spojrzał na pomarszczoną twarz kobiety i dostrzegł w jej oczach niezwykłą pogodę ducha. Odłożył telefon i powiedział uśmiechem: przez krótką chwilę w cieniu drzew spotkały się dwa światy. Przyszłość, która dopiero pisze swoje pierwsze strony, i przeszłość, która była już piękną, zamkniętą księgą. Starość, jak często mawiała pani Helena, to nie zmierzch, który prowadzi w ciemność, lecz raczej złota godzina dnia. Czas, kiedy wszystko nabiera głębszego sensu, a barwy życia stają się łagodniejsze i bardziej wyraziste. To czas, kiedy z wdzięcznością patrzy się wstecz na to, co przyniesie każdy kolejny podarowany dzień.
może nie na temat, ale czasami nim napotykamy na problemy. Starość też jest piękna. Pozdrawiam, napisał nasz fajny słuchacz Günter. Günter, piękne dzięki. Ja, no, może racja. Starość też nie jest zawsze najgorsza. Ja też uważam, że nie idzie całe życie być młodym, bo to się nie da. Bo tak to po prostu jest. Taki jest cykl człowieka. Urodzi się, jest młody i piękny, a potem na starość zostało jedno te i. Ale dopóki człowiek jako tako zdrowy jest, obojętnie wiela mu lot na starość, to można się jeszcze tym życiem nacieszyć. Za, Günter, piękne dzięki i życzę richtig fajnej niedzieli. Na jutro jeszcze mamy wolne, nie, na jutro jeszcze fajnego poniedziałku. No i po prostu do następnego dnia. Za, moje drodzy, szybciutko, jedna piosenka i ktoś, nieważne kto się podpisał, więc też jeszcze za chwileczkę przeczytamy.

Zo, moje rostominy, ostatni tutaj mam wpis i za chwileczkę pozamykamy to wszystko. Ktoś, nieważne kto, tak się ktoś podpisał. Więc ja powtarzam zawsze, że nikt nie jest zobowiązany się podpisać imię, albo kto jest, skąd jest, jak się nazywa, ile ma lat. To mnie to nie interesuje. Ważne, że bierzecie udział w audycji. Po prostu, jak ją godzą zawsze, słuchacz albo słuchaczka, albo ktoś, nieważne kto, jest wszystko w porządku. I ten ktoś pisze tak. Błogosławionej niedzieli życzę wszystkim słuchaczom oraz wszystkim prezenterom i prezenterkom Radia Larm. A jeśli chodzi o temat audycji, Piotrze, to muszę powiedzieć, że miałam z wieloma starszymi osobami do czynienia. Czy to w rodzinie, czy też domu opieki. Czasami serce się kroi, patrząc na tych staruszków, których życie zbliża się ku końcowi. Jedni są zgorzkniali, inni zaś są życzliwi, pełni miłości do życia, do wszystkiego, co ich otacza. A z własnego życiowego doświadczenia to miałam teściową, która miała już bardzo zaawansowanego Alzheimera. Jak mój teść nagle zmarł, to staliśmy przed problemem, co zrobić z teściową. Dom starców? Tego nie chciałam dla mojej teściowej, więc podjęliśmy decyzję, że będzie u nas. Ten czas był bardzo, bardzo trudny dla nas, bo choroba się posuwała coraz dalej. Robiła różne rzeczy, które doprowadzały mnie do rozpaczy. We własnym mieszkaniu byliśmy pod zamknięciem. Okna, drzwi na klucz, żeby teściowa nie uciekała, albo żeby nie wypadła z okna czy z balkonu. Ale gdybym stała jeszcze raz przed taką decyzją, to pomimo, że ten czas był bardzo ciężki i trudny, z pewnością bym zrobiła to jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich raz jeszcze. No, napisała słuchaczka, powiedzmy, ktoś, nieważne kto. Do tego wpisu powiem tak. Jakbym teraz miał kapelusz na mojej głowie, to bym wstał z tego krzesła i ten kapelusz ściągnął i się przed tą panią mocno ukłonił. Bo takie poświęcenie, taka praca, to jest ciężka praca. To jest gorzej jak na kopalni górnik na dole 800 metrów pod ziemią haruje. To nie jest to takie ciężkie jak to, co tu ta słuchaczka napisała. Moi drodzy, ja się mogę tylko wyobrazić, ale tylko wyobrazić, co te ludzie mają za ciężko robota, którzy się opiekują właśnie takimi chorymi ludźmi. Bo jeżeli ktoś jeszcze dobrze funkcjonuje, wszystko jest ok, to nie jest problem. Co za problem komuś herbata zrobić, kawka pogodać, czy wyprać, co za problem, to nie problem. Ale problem jest właśnie z tymi takimi ciężko chorymi na

склероза, деменція і так далі. So. Пікне дінки за файний впіс і життя тобі всього доброго, дуже здоровка, по просту всього доброго. No i jak powiedział, wielki ukłon za taką ciężką robotę i ciężkie poświęcenie. So, moi drodzy, ja mam życzę fajnej, superowej niedzieli, słoneczny, bo słoneczko siedzi wszędzie, nie tylko tu u nas w Kelnie, ale wszędzie, w całych Niemczech, jak i w całej Polsce jest cieplutko, słonecznie, więc ja, idźcie na spacer, po prostu używajcie tego dnia jak najbardziej. Życzę wam dużo zdrowia i wielkie, wielkie dzięki tym wszystkim, co pomogli mi ta audycja zrobić. Powiem wam szczerze, że dzisiaj rano trochę, żech był, no tak powiem, sceptycznie trochę załamany, bo dom, kurczę, za dużo nie mam, trochę miałem przygotowanego, ale za dużo nie, ale widzę, żeście dużo pomogli, więc wielkie dzięki do was i do następnego usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo, z Panem Bogiem, a na koniec fajna piosenka, nie kościelna, fajna piosenka i Roxany, uwierzyć w siebie. Każdy musi w siebie uwierzyć. Wiadomo, że to życie raz jest gorsze, ciężejsze, a raz lżejsze, ale uwierzyć w siebie. Do następnego usłyszenia.

Dzień dobry w piękną, słoneczną niedzielę, no i trochę upalną wszystkich słuchaczy. Wita kierownik zamieszania, czyli Darek ze studia w Meinerzhagen. Dzień dobry, witajcie.

0: I zapraszam Was na audycje dzisiejsze, popołudniowe i wieczorowe. Za chwileczkę nasza radiowa lista przebojów, podsumowanie Waszego tygodniowego głosowania na ulubionych piosenki, na ulubionych wykonawców. A o godzinie 20 zapraszam na wieczór muzyczny z naszą Gabi Chorzowianką. A dziś już jak to w niedzielę, kolejna audycja tematyczna, którą dzisiaj poprowadził od godziny 11 kolega z Kölnu, czyli nasz Peter. Dzisiaj było o opiece nad osobami starszymi. Ciekawy temat poruszony, jak zwykle dziękujemy naszym słuchaczom za aktywny udział, za ich spostrzeżenia, ich wspomnienia. Dzięki Wam właśnie audycje takie bardzo fajnie się udają, a każdy, kto audycji słuchał, może wynieść z nich coś dla siebie dobrego. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają włączone nasze radio Larmo, czy to na komórkach, czy na komputerze, laptopie. W jakikolwiek sposób nas słuchacie, życzę Wam fajnego wieczoru. No i niech ta muzyka, którą dzisiaj dla Was zagramy, poleci do Was, ja, bez problemów technicznych. Bo wiadomo, przy takich upałach internet też potrafi fikołki robić. Ja, czasami technika zawodzi, a czasami człowiek. I w tym tygodniu, no niestety, Darek musi się do tego przyznać. Ja, na naszej liście przebojów, na miejscu, dokładnie na miejscu piątym, była piosenka, na którą oddawaliście głosy, a tej piosenki tam nie powinno być, bo 10 tygodni na liście. Serdecznie przepraszam tych, którzy na tą piosenkę głosowali, ale w ramach zadośćuczynienia, że tak powiem, posłuchamy sobie tego utworu właśnie teraz. A jest to Preskauer Echo, Dziękuję Ci, że jesteś tu. Oczywiście na naszej liście się nie znajduje. A jakie są wyniki Waszego głosowania i jak to się przetasowało, zapraszam na audycję. Wszystkiego się dowiecie. A teraz Preskauer Echo, Dziękuję Ci, że jesteś tu.
1: Słuchasz Radia Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: Witamy i zapraszamy na naszą radiową listę przebojów na Radiu Larmo. Jest to lista numer 222. Lista oczywiście w tej chwili już jest zamknięta do głosowania. Ja wyniki mam już wszystkie podsumowane. Wiem, kto i na którym miejscu i już troski mogę podpowiedzieć, jakie zmiany na liście są. Ano, listę, poczekalni listy opuszczają 3 piosenki, a dokładnie to jedna trafia do dziesiątki dzięki waszym głosom i to na bardzo wysokie miejsce. A dwie czekały w poczekalni przez kilka tygodni na to, aby dostać się do dziesiątki, no ale niestety ilość głosów oddanych nie pozwoliła, aby w ciągu tych 3 tygodni z tej poczekalni te piosenki wyszły. Jest ich, tak jak mówiłem, 2. Jedna w wykonaniu Mirka, Sabiny i Kuby, a dokładnie grupy Fest, Jedno Serce Mom. I kolejny utwór, też mocna ekipa, bo połączone Kapela Górole i Baciary w piosence Hej Góralu. No niestety, nie udało się, a szkoda. Ale na audycjach oczywiście w Radiu Larmo nieraz usłyszycie przeca te utwory, które zagrają dla was, czy to nasz Bajtel Autopilot, czy też nasze koleżanki i koledzy na swoich audycjach. A my teraz posłuchamy tych, jak to w zwyczaju u nas jest, posłuchamy właśnie tych dwóch piosenek, które opuściły poczekalnię. I proszę się nie martwić, w poczekalni znajdą się 3 nowe piosenki, które dzisiaj też wam zaprezentuję.

0: I to były trzy piosenki, które już na naszej liście w tym tygodniu głosującym nie zobaczycie, ale tak jak mówiłem zawsze, możecie na przykład poprzez konsolę pozdrowień zażyczyć sobie o prezentera, co by ją zagrał. No i tak 20 minut audycji minęło, więc już więcej nie beblam. Zapraszam na podsumowanie głosowania listy numer 222. Zacznijmy od miejsca pierwszego do miejsca pierwszego, a później przedstawię Wam tych 5 propozycji, które będą czekały na Wasze głosy w tym tygodniu w poczekalni. No to zaczynamy.
1: Zapraszamy na listę przebojów. 5, 4, 3, 2, 1. Lista przebojów. 10.
0: Miejsce 10. Ja, można powiedzieć, systematycznie spadek, bo kolejny spadek z miejsca 9 na 10, a czwarty tydzień na liście Dancing Band Nie Żałuj, z, oczywiście z liderem duetu Krzysztofem Ciesielką.

0: dziewiąte.
1: Miejsce dziewiąte i który? A, siódmy tydzień na liście. Janina Libera na skrzydłach motyla.

0: Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Zawsze gramy dla Ciebie.
0: Siódme.
2: I spokojniejsza piosenka, a duży spadek, bo z miejsca czwartego na siódme Andrzej Skaźnik, Cudne dni.

0: szóste.
1: Miejsce szóste to też spadek z miejsca trzeciego. Weronika, słowa to słowa.

piąte. Miejsce piąte, a ósmy tydzień na liście i awans z ósmego właśnie na miejsce piąte. Edek Dworniczek, Moja nadzieja.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Czwarte.
3: I kolejny awans. Co prawda o kilka oczek, ale zawsze coś. Z miejsca szóstego na miejsce czwarte Aneta i Norbert. Marzenia zmieniają nasz świat.

0: trzecie.
1: I już trzy pierwsze miejsca, czyli te miejsca na podium. Z drugiego na trzecie Piotr Olszewski i Zbyszek Lemański, Graj muzyczko. Wspomina.

drugie. Spadek z miejsca pierwszego na miejsce drugie i trzeci tydzień na liście Arkadia Band. Przyjaźń cierpliwa jest.

0: Miejsce pierwsze.
1: I na miejscu pierwszym niespodzianka, bo ja nie wiem, czemu tak ostatnio się właśnie wydarza, że jak piosenka z poczekalni, to na wysokie miejsca. I tu dziś, w tym tygodniu, na miejscu pierwszym, prosto z poczekalni, Mieczysław Sznura i Sonia Kulik, Nie zmienię się.

I tak godzina dzisiejszej audycji, mojej audycji już minęła. Przed nami jeszcze poczekalnia, a później małe co nieco jeszcze z mojego kuferka, a już o godzinie 20 zapraszam Was na kolejną audycję, którą poprowadzi dzisiejszego wieczoru Gabi Chorzowianka. Serdecznie zapraszam, godzina 20. A co niektórych, pomimo tego, że ja pięknie na dworze, na polu, w zależności gdzie to mieszka, to tak mówi, nie? Na polu albo na dworze. Ja niezależnie od tego, że pogoda jest, to co niektórzy właśnie miejsce na konsoli też znajdą, żeby się odezwać. I tak odezwał się do nas Troski Brodnik, a dokładnie koleżanka Jola. Witaj, Jolu. Jola pisze tak: witaj, Darku. Witam Was wszystkich w ciepłe, słoneczne, późne, niedzielne popołudnie, w końcu upalne po tych chłodnych dniach. Fajnie, aż żyć się chce, jak słonko świeci. I tu, Jolu, kwestia sporna, bo co niektórzy, przynajmniej u nas, to naprawdę, co z przesadą, to też niedobrze. Powiem Ci tak, upał taki, że my tu z Gabi wyglądamy jak te ryby wyrzucone na brzeg. Taki upał. Ale że słoneczko jest, nie ma co narzekać. Naprawdę, mogłoby być gorzej, na przykład chlapa zimno. Także słonkiem, masz rację, należy się cieszyć. A Jola pisze tak: pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Nie będę dzisiaj wymieniała, bo aby kogoś nie pominąć. I dobrze zrobisz, niech wszyscy czują się pozdrowieni. A wybierz, Darku, dla wszystkich jakiś upominek muzyczny. Dziękuję, buziaczki zostawiam, bawcie się miło. I do tego wpisu jeszcze dwa serducha przyleciało, za które pięknie dziękujemy za te życzenia, pozdrowienia. Jolu, proszę pozdrowić mamuśkę, proszę pozdrowić też swojego męża. Życzymy Wam fajnego popołudniowego wieczoru, może już nie takiego upalnego, ale słonecznego. A co do piosenek, jako upominek, to wiesz co, nie będziemy kombinować, zagramy piosenki, które trafiły tutaj do naszej poczekalnisty, czyli możemy zagrać je po raz pierwszy. Choć piosenki może i naszym słuchaczom znane, ale jak zgłoszone, czyli słuchaczom się podobają. I bardzo dobrze, to ja może od razu szybciutko powiem, jakie piosenki mamy w poczekalni. O, bo to najważniejsze. Wesoły Masusz, Przetańcujmy całą noc. The Silvers, Czas na śląski rok. Dawid Janiak, Coś pięknego. Angelika Szula i Bajery, Mało gwiazda. Peter i Werka, Życie na plusie. Te piosenki mamy zgłoszone do poczekalni i one w poczekalni się znajdą. Będzie można na nie głosować przez cały tydzień. A my, Troski, jako upominek posłuchamy Wesołego Masoża, Przytańcujemy całą noc i The Silvers, Czas na śląski rok. Jola, dzięki za wpis i jeszcze raz miłego wieczoru.

A troski witam wszystkich nowo przybyłych. Ja wiem o tym, że większość was ma rączki zajęte, bo na przykład trzyma wachlarz i się wachluje przy tym upale, ale nic nie szkodzi. Dla was kolejna piosenka Coś Pięknego, Dawid Janiak, piosenka z poczekalni naszej radiowej listy przebojów.

I w poczekalni naszej listy mamy jeszcze dwie piosenki, które będą w tym tygodniu czekały na wasze głosy. Angelika Szula i Bajery, Mało Gwiazda i Peter Iwerka, Życie na plusie.

A teraz witam też na konsoli pozdrowień Renaty, która napisała króciuteńko pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, pozdrowienia dla ciebie, Darku, i dla Gabi. Ja na balkonie, a kwiatki chcą pić. No ja przy takich upałach to i kwiatki na balkonie, no na pewno, o, woda wołają. Pozdrawiamy Renato, życzę dalej fajnego słuchania naszego radioka. A jest z nami też nasza koleżanka, ta frelka z Rybnika, Ewa Figlarka, która dzisiaj też ponoć fajnie dzionek spędziła ze swoim Markiem i ze znajomymi. A pisze Teroski tak: dobry wieczór, Darku, dobry wieczór, Ewo. Pozdrowienia przesyłam do ciebie i Gabi, całego naszego teamu radia oraz naszych drogich słuchaczy. Radosnego wieczoru wszystkim życzę. A poproszę Troski Szefunciu o piosenkę twojego wyboru, a drugą dla ciebie w podziękowaniu za taką audycję. Wybierz proszę coś z lat 80. Dziękuję i do zaś, papa, napisała Ewa Figlarka. Za pozdrowienia pięknie dziękuję. Poleciały też do wszystkich wymienionych, do ekipy, do słuchaczy i do nas. Dzięki. A co do piosenek, lata 80., wiesz co? Ja dzisiaj, żech trafił, i to chyba są lata 80. Ja trochę będzie z innej beczki. A czemu nie? Jak kto nam zabroni, nie? Tym bardziej, że jedna z tych piosenek już na przykład wczoraj leciała na audycji naszej gości niewystępującej na radiu Larmu, prezenterki z radia Silesia, naszej Ani. Ja wczoraj grała na audycji na przykład Blondie w utworze Maria i przypomniała mi, że to taka fajna na piosenka, taki fajny utwór. I właśnie, Teroski będzie. Alice, una notę specjale. Ja, bo jakże szukał w kuferku, czy ja to mam, to znalazłem Alice, więc ona Teroski będzie. No i właśnie Blondie w utworze Ma.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

fajne, rytmiczne piosenki, utwory z lat 80. Mam nadzieję, że Ewo pasował, nie? No na pewno tak. Ja przynajmniej te dwie piosenki doskonale pamiętam i ja fajnie jest, jak prezenterzy na audycjach właśnie takie utwory przypominają nawet nam, prezenterom. Ja i przed chwileczką właśnie Gabi tutaj zaglądnęła i przypomniała mi, ty się tak nie rozkręcaj, bo przeca o godzinie 20 ja zasiadam za sterami. A trzeba wam powiedzieć, że Gabi chce was przekupić, bo ja swoją audycję reklamuję troski tak. Niedzielny wieczór nadchodzi, jest gorąco, więc przydałoby się cosik dla ochłodzenia. Może lody albo ten złocisty napój z pianką na dwa palce. To szykujcie się, na co tylko wam przyjdzie ochota. Ja zapraszam na swoją audycję na godzinę 20. No nieźle, nieźle. Widzę, że Gabi też potrafi zareklamować odpowiednio swoja audycja. Godzina 20. Serdecznie zapraszamy na wieczór z Gabi Chorzowianką. A ja troski sięgam do kolejnego kuferka. Płyta, która, jedna z płyt, którą ja ostatnio żeśmy zakupili jako radio, nasi prezenterzy już ją mają, więc będziecie mogli na pewno usłyszeć te utwory na naszych audycjach. Płyta od Wesołego Masorza. Jademy dalej. I ja z tej płyty na ta chwila wybrałem dwa utwory. Zakochany muzyk, a drugi utwór Przajać się jak wariat. Jest to wykonanie Wesołego Masorza, ale w oryginale śpiewał to zespół MIG. Posłuchamy więc, bo ja pierwszy raz z wami też będę słuchał tego utworu, jak to wyszło. Przajać się jak wariat. Zapraszam do wysłuchania i przypominam, nowa płyta do nabycia w wydawnictwie Best od Wesołego Masorza. Jademy dalej.

Ja i konsola pozdrowień ja nie zamykam, bo tak właśnie przed chwileczką Gabi powiedziałem, Gabi, nie zamykam konsoli pozdrowień, bo to przecież trafia do jednego wora. Ja, tylko osoba za mikrofonem się zmieni, ale te dwa wpisy, które troski jeszcze przyszły, to oczywiście poczytam. Witam Prudnik, Ole z Prudnika, cześć Olka. Witam Darku, super audycja i świetna muzyka. Pozdrawiam serdecznie, pozdrowienia również przesyłam dla Gabi, Joli i Bożenki oraz wszystkich słuchaczy. Cieszę się, Olu, że się podobało, ale to tak szczerze mówiąc zasługa naszych słuchaczy, bo to oni wybierają piosenki do naszej listy przebojów, a potem mały dodatek od Darka. Ale cieszę się, dziękuję za miłe słowa. A jest i kolega Peter, pewnie wrócił ze swojej posiadłości, tego ogródka, gdzie to ten czas tak miło spędza. Chociaż dzisiaj to taki upał był, że pewnie cały czas spędził pod parasolem, nic na ogrodzie nie robił. No może oprócz podlewania, ale to może kiedyś nam opowie, bo on troski tak ja, z wyskoku tak na szybko pisze, no to na szybko i krótko pisze. Co tu napisać? Oprócz tego, że wszystkich pozdrawiam i jeszcze fajnego wieczorka życzę. Ja dziękujemy. Tobie również fajnego wieczora życzymy. Tobie i twojej Gabi. Ja i to byłby koniec wpisu. A, nie, Peter, oczywiście, że poczytamy. Czemu nie? Bo takie słowa w twoich ustach to naprawdę tak, wiesz, człowiek rośnie na tym fotelu. Bo Peter pisze tak, a następnie to tak, jak kurde bele, kierownik gra, to nie ma o czym gadać. I tak zastanawiam się, czy dalej grać, a ktoś by nam zrobił niespodzianka. Bo jak takie rytmy lecą, to po co się wysilać? Ha, ha, ha, lepiej posłuchać te superowe kąski. Kierownik, dalej tak i nie zmieniaj rytmu. Ha, ha, ha. Ja, Peter, każdy jest dobry w swoim, jakby na to... Ja siebie na przykład nie widzę w roli prezentera prowadzącego takie fajne audycje tematyczne w niedzielę, tak jako to ty robisz. Także każdy jest dobry z tym, co mu fajnie wychodzi. A że mi się czasami udaje fajne kąski puścić i się podobają, to ja się tym bardziej cieszę. A w zasadzie to też jest zasługa właśnie naszych wykonawców.

Ja i kochani, ja powolutku, znaczy powolutku, ja już troszkę szybko kończę, piosenek taki w podziękowaniu może i też nie zdąża, bo wiecie, ja nie chcę, żeby mi Gabi zrobiła szlaban na kuchni, a szczególnie jak założy kłódka na, z łańcuchem na lodówka, a tam, ja po audycji, ja tam idę, bo tam jest taka fajna właśnie, tak jak to Gabi dzisiaj też już wpisała, ja ta z pianką, schłodzona, poezja. Dziś na pewno poezja przy takim ukropie. Dwa kolejne fajne kąski, mam nadzieję, że wam się też wszystkim spodobają. For you, za każde z twoich słów, cosik z naszego podwórka, a potem cosik, ja też fajnego i znanego z zagranicznego kuferka, Tom Astor, California Blue.

No i tak audycja dobiegła do końca. Zapraszam Was już za parę minut do Gabi Chorzowianki na wieczór muzyczny z nią, a ja zapraszam Was już od wieczora, od dzisiejszego wieczora do kolejnego głosowania w tym tygodniu na naszą radiową listę przebojów. Ja ją oczywiście tego wieczoru uruchomię. No i też zapraszam na wszystkie audycje naszych koleżanek i kolegów tu na Radiu Larmo, bo powinniście codziennie nas słuchać, zaglądać na ramówkę, która a propos dzisiaj się też za chwileczkę pojawi, zostanie wypełniona, bo nasi prezenterzy właśnie przecież dla Was grają, poświęcają swój czas, jak tylko zdrowie pozwala, możliwości, czas przede wszystkim, to z przyjemnością się tutaj na Radioku z Wami spotykają. I na te wszystkie audycje serdecznie zapraszam, bo każdy gra trochę inaczej. Każdy z Was, słuchaczy, znajdzie coś miłego dla siebie. I na sam koniec u mnie właśnie piosenka o naszym radiu. Do usłyszenia, trzymajcie się zdrowo i fajnego, wesołego, miłego wieczoru z Gabi Chorzowianką życzę. Trzymajcie się, pa, pa.

A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

Jakule, kochani, daleko nie mam mnie, żeby przejąć te stery, a jeszcze bych się była spóźniła. Ja, to tak jest, jak się klachą. Ale ja tu już jest, no i zaraz byda też grała, nie ino beblała. Witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych na mojej audycji, czy no to w kraju słuchacie, czy poza granicami kraju, wszędzie tam, kaj muzyka naszego Radia Larmo dochodzi, kaj tej muzyki słuchacie, tam wszędzie was bardzo, a bardzo gorąco witam, gorąco dosłownie, bo na dworze mamy jeszcze wiela, 25-26 stopni, a więc jest jeszcze bardzo ciepło. A jak tak ciepło jest, to się też chce i pić. Ja, to do picia też można coś będzie, ale trochę po tym. Chyba, że już macie narychtowane, to życzę, prost powiem, i zum wohl. Za dzisiejsze audycje podziękować chcę tym naszym dwóm Karlusom, czyli Petrowi z Köln, ja, bardzo ciekawa audycja, ciekawy temat, który dotyczy nas wszystkich, bo z biegiem czasu dojdziemy też do tego, do tej starości. Jedni dochodzą prędzej do starości, inni trochę później, ale starość dopada nas wszystkich. A więc temat bardzo, bardzo na miejscu. Dzięki Petrowi za ta audycja. No a piosenka do Petra też będzie. A będzie to, to będzie Edyta Jończyk i Fajny Chłopak. Ale to za chwileczkę, bo chciałam się też jeszcze przywitać z naszymi wszystkimi koleżankami i kolegami redakcyjnymi i ich rodzinami. Witam też wszystkie chorubki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę, a osobom samotnym życzę po prostu fajnego, miłego wieczoru z nami tu, bo my nikogo nie zostawimy samego do gromy dla każdego. Dlatego z tą wielką rodziną, dlatego bez rodziny i myślę, że każdy znajdzie coś, co mu sprawią przyjemność i radość w słuchaniu. Konsola pozdrowień jest do waszej dyspozycji, a więc tam idzie pisać, szkryflać i pozdrawiać, kogo chcecie i kaj chcecie. No i cóż, w podziękowaniu za dzisiejsze granie dla Petra, Edyta Jończyk, Fajny Chłopak, a naszemu Darkowi dziękuję za piosenką od Kordiana, Ja nie jestem milionerem. Zapraszam do wysłuchania.

No i kochani, kartka z kalendarza też jeszcze mam, na której to piszę, że jest niedziela 24 maja roku 2026. Mamy zielone świątki i pogoda jest obłędna. Ja, ale na kartce z kalendarza też piszę, że imieniny obchodzą Joanna, Zuzanna, a kto to? Milena i jeszcze kilku innych. O urodzinach, rocznicach, jubileuszach nadal nie jest nic wiadome. Nikt nie zgłasza, nikt nie godo, ale my składamy wszystkim tym, co mają dziś swoje święto, najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, łask Bożych obfitości, no i marzeń spełnienia, bo to jest bardzo ważne też, jak marzenia się spełniają. A więc wszystkiego najlepszego, 100 lat do tego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna. Dziś wyśpiewa Teresa Werner. Życzenia najpiękniejsze. A jako, że Zuzanny, Zuzę mają imieniny, to mam też taką fajną śpiewkę od grupy Czas. Zuza, uważaj. Zapraszam do słuchania. I jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze.

No i na konsoli pozdrowień witam bardzo, bardzo serdecznie pierwszego gościa, a jest to Georg z Köln. Dobry wieczór, Georg, witam. I fajnie, cieszy mnie ogromnie, żeś zdążył przyjechać i włączyć Radio Larmo i napisać też. Wielkie, wielkie dzięki za to. Pozdrowienia do ciebie, jak też do całej twojej rodzinki. Dobry wieczór z Köln. Teraz my przyjechali z takiej dłuższej przejażdżki na kole. Pogoda super, na jazda kołem. Muszę przyznać, że dzisiejsza audycja Petra z Köln była naprawdę interesująca. I ten wywiad to wszystko absolutny hammer. Ja, prawda. Muszę też przyznać, że Ania zaproszonym gościem prowadziła wczoraj mega audycję. Wyście tam wszyscy w tym radiu jesteście tacy jednorazowi. Lubię was słuchać, ale to nas bardzo, a bardzo cieszy i motywuje. Wielkie dzięki. Nie tylko muzyki, ale może jeszcze więcej tych rozważań na różne tematy. Trzymajcie tak dalej. Gabi Chorzowianko, możesz tak coś od Stacha zagrać? Pozdrowienia dla wszystkich od Georga z Köln. Georg, to jest, wiesz, te wszystkie słowa, to, że ci się tak podobało to, co robimy, to, co tworzymy, to jest dla nas jak miód na serce. Wielkie dzięki ci za to, bo wszyscy starają się najlepiej jak mogą, aby ich audycje były ciekawe, przyciągały słuchaczy, no i sprawiały przyjemność dla ucha i dla serducha. Georg, piosenka od Stacha za chwileczkę poszukam, wstawia, a my... Ja po takiej przejażdżce to musisz też być spragniony, nie? Durst na pewno jest, a najlepszym takim napojem, który łagodzi to pragnienie, jest ten złocisty napój z tą pianką na dwa palce. A więc Mirosław Jędrowski, lej piwo do kufelka, a potem coś od Stacha. Jeszcze raz dzięki, Georg.

0: Radio Alarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszta licencji GEMA i GVE.
1: Słuchasz Radio Alarm, radio, które gra dla nas w internecie.

Ja, kochani, wiecie, że ja lubię grać z tych nowszych, co dostajemy piosenek. Lubię też grać to, co żech już dawno nie grała, albo piosenki, jakimi żech zaczynała, jak żech zaczynała prowadzić audycję na radiu. A na dziś mam przygotowane z wszystkiego po trochę. I teraz tej piosenki też już jest bardzo, bardzo długi czas minął od ostatniego grania tej śpiewki od grupy Jinx. Grupy tej już też nie ma. Ja, rozłączyli się, rozeszli się, ale śpiewka została na dachu świata. Drugą taką śpiewka, jaką mam przygotowano, to jest śpiewka, którą gromy przeważnie w lato. Klaudia, Chwołka i Lody na patyku. Lody dla ochłody. To są piosenki, jakie dedykuję teraz wszystkim obecnym na mojej audycji. Serdecznie zapraszam do słuchania, zapraszam też na konsola pozdrowień.

No ja tego nie miało jeszcze być, ale jak już jest, to niech leci. Blue Romantic, Gwiazdy i Sny, a potem będzie coś zagranicznego.

No i wracą do tych piosenek, które miałach zamiar za chwileczkę wam przedstawić. Powiedziałach, że będą zagraniczne. Andy Borg, Melodie eine Nacht, melodia jednej nocy, a druga piosenka nosi tytuł Es kann Liebe sein. To może być miłość. A więc te dwie piosenki są już przygotowane. Myślę, że wysłuchacie ich, tak jak ja.

i z wielką przyjemnością na konsoli pozdrowień witam Piotrka z R. Dobry wieczór, witam miło i serdecznie Ciebie Piotrek, jak też wszystkich, którzy razem z Tobą Radia Larmo słuchają. Życzę fajnego wieczoru. No i cieszy mnie to, że masz też i życzenie. Ja lubię życzenia spełniać. Nie wszystkie, ale prawie wszystkie. Piotrek z R pisze, witaj prezenterko, może jesteśmy nudni. Nie, kto to powiedział? Ja zawsze godą, chcecie coś usłyszeć, napiszcie. A ja spełnia wasze życzenie w miarę moich możliwości. A więc, ale jeśli można, piosenkę od Daniela Dobraszkiewicza. Pozdrawiamy serdecznie. No i piszesz i możesz. Ja tobie pięknie dziękuję, Piotrku. Piosenka Daniela Dobraszkiewicza przygotowana jest. Muzyka skradła moje serce. A dołącza druga piosenka od Mateusza Trolla i przyjaciół. Nie wiem, jak to się stało. Pozdrawiam, fajnego wieczoru życzę. No i posłuchajmy. A będą jeszcze dalsze życzenia, piszcie.

A teraz na konsoli pozdrowień witam też bardzo serdecznie Prudnik, a tam z Prudnika Ola napisała. A więc dobry wieczór, Olu, witam cię milutko, witam też twoich bliskich, fajnego wieczoru życzę. No i Ola pisze, dobry wieczór, cudowny wieczór z najlepszą muzyką, gorące pozdrowienia dla super prezenterki Gabi. Oj, Olu, super to my są wszyscy grają fajnie i nie ma, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, wszyscy my są, ja, dobrze, fajni. Oraz całej radiowej ekipy słuchaczy. Miłego i roztańczonego wieczoru wszystkim życzy Ola z Prudnika. I dołączyła też serducha, czerwone serduszka, tak? I lecą w świat te serduszka, bo one mają skrzydełka. To są serca ze skrzydełkami, które fruwają w ta i we w ta i wszędzie kaj, no jest to możliwe, tam dolatują. Olu, tobie wielkie, wielkie dzięki za wpis, za obecność. Cieszy mnie ogromnie, że jest, że muzyka ci się podoba. To teraz posłuchamy czegoś zagranicznego. Gigi Anderson, Come on, tanz mit mir, chodź i zatańcz ze mną, a potem Bobby Rosso i Unshine Melody. A więc trochę romantycznie będzie. Ja. Trochę romantyczności i tango przytulango. Zapraszam do wysłuchania. Ola, fajnego wieczoru dali życzę. Fajnego słuchania. Dzięki.

i Adam Chrola w kufelek. Stukam, a kto stuko w kufelek? No wszyscy ci, co lubią ten złocisty napój z pianką na dwa palce.

Na konsoli pozdrowień witam też nasza koleżanka redakcyjna, czyli Ola Sprudnika. Dobry wieczór, Jolu, witam serdecznie Ciebie, witam też Twojego męża Mirka. Życzę Wam fajnego jeszcze romantycznego wieczoru. Ja, bo jest naprawdę, u nas też jest bardzo, bardzo ciepło jeszcze o tej porze, bo która mamy? 21:18. A więc jest naprawdę przepięknie. A Jola napisała: dobra piosenka potrafi poprawić humor bardziej niż 1000 słów, a jedna melodia może zostać w pamięci na całe życie. Muzyka łączy ludzi, budzi emocje i sprawia, że świat nabiera kolorów. I tu masz rację, bo piosenki potrafią... Ja, piosenka umie ci powiedzieć wszystko to, czego człowiek słowami, prostymi słowami nie umie wypowiedzieć, ale to idzie wszystko fajnie wyśpiewać. I ten, kto to potrafi, to jest czarodziejem. Jola pisze dalej tak: witam Ciebie, Gabi, jak i wszystkich słuchaczy w ten wyjątkowo ciepły niedzielny wieczór. Życzę Wam jeszcze miłych chwil z muzyką. Pozdrowienia serdeczne dla Was wszystkich. Wybierz, proszę, Gabi, piosenkę dla wszystkich słuchających audycji. Dziękuję. I serduszka Jola też dołączyła. A więc, kochani, serduszka lecą takie czerwone, czerwioteńkie do wszystkich. A Joli bardzo dziękuję za wpis, za pozdrowienia, które przekazuję. I piosenki wybrane już są. Będzie to piosenka od Baciarów, Żyje się raz. A druga piosenka Mateusz Troll i Przyjaciele, Taki ktoś, co serce da. I to są piosenki zadedykowane od Joli Sprudnika, no i oczywiście dla Joli Sprudnika. Od i do. A teraz zapraszam do słuchania. Jola, jeszcze raz dziękuję.

Ja, kochani, że na Radiu Larmo mamy też kilka choróbek i wśród prezenterów, i wśród słuchaczy. I to właśnie do tych choróbek kolejne piosenki polecą. Będzie to Daniel Dobraszkiewicz. Żyjemy tylko jeden raz. Ja niestety, ale tak jest, że nie ma nas dwa razy na świecie. A druga piosenka w wykonaniu Leszka i Corneli Filec. Wśród przyjaciół warto być. Bo przyjaciel, jak jest szczery przyjaciel, dobry przyjaciel, to ci i pomoże, i wytłumaczy, jak jest taka potrzeba. Nie opuści cię w biedzie. I zawsze powie ci to, nie to, co chcesz usłyszeć, ale to, co powinieneś wiedzieć. Taki jest dobry przyjaciel. Posłuchamy tych piosenek. Daniel Dobraszkiewicz, Żyjemy tylko jeden raz. Leszek i Kornelia Filec, Wśród przyjaciół warto być. Dla wszystkich naszych choróbek Radia Larmo, wśród prezenterów, jak też i wśród słuchaczy.

0: Ja na konsoli pozdrowień witam Krzyśka W. Dobry wieczór Krzyśku, witam serdecznie. Życzę jeszcze fajnego wieczoru z muzyką, jako płynie z naszego studia w Meinerzhagen. A Krzysiek W. pisze, a czy można jakieś niemieckie szlagiery? Ale dziś takie starsze, bo ty, Chorzowianko, na nich się doskonale znasz. Miłego wieczoru życzę. Dzięki za słowa uznania. Znam trochę tych szlagierów ja, a to z tego powodu, że no, mieszkam tu już od wielu lat. A więc, Krzyśku, na twoje życzenie wybrała Andrea Berg. Diese Nacht soll nie enden. Ta noc nie ma się skończyć. I Sunrise, die Liebe eine Nacht. Miłość jednej nocy. Zapraszam do wysłuchania, a jak będziesz miał jeszcze jakieś inne życzenie muzyczne, to wystarczy, że napiszesz, a ja postaram się zagrać. Może ci się coś...
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: Przypomnij, co byś chciał usłyszeć wyjątkowego.

No i nasza koleżanka z Prudnika, Jola, też jeszcze jest i napisała jeszcze raz, a pisze puk, puk, proszę bardzo. To jeszcze raz ja. Serdecznie dziękuję za audycję Petrowi, Darkowi i tobie, Gabi. Nie zawsze możemy być, kiedy chcemy, ale czasem się udaje. No właśnie, to jest właśnie to, że nie zawsze, ale zawsze częściej. I to jest fajne, to cieszy, że słuchacie. Gabi, poproszę o piosenkę dla Petra, Darka i dla ciebie w podziękowaniu za umilanie czasu naszym słuchaczom. Piosenkę wybierz proszę sama. Dziękuję, dobrej nocy, dobranoc. I serduszko dołączone jest od Joli z Prudnika, naszej koleżanki radiowej. Jolu, ja tobie pięknie dziękuję w imieniu całej trójki. Ja i wiesz, wybrałach piosenki Andy Borg, Die berühmten drei Worte, te słynne trzy słowa, a druga piosenka dedykuję ode mnie dla wszystkich, dla ciebie Jolu, dla słuchaczy, dla ekipy radia, Lieben, Leben, Lachen, kochać, żyć i śmiać się. I dołącza trzecia piosenka od The Silvers, bo przyjaźń to ja. The Silvers w tej piosence umią naprawdę wyrazić wszystko to, co przyjaźń, czym przyjaźń jest, czym powinna być, czym jest. A więc serdecznie zapraszam do wysłuchania. Joli, jeszcze raz dzięki. No i życzę dobrej nocy. Do usłyszenia.

No i Krzysiek W. napisał jeszcze tak. Okej, jak mogę jeszcze wybrać dodatkowo, to Roland Kaiser Santa Maria i Howard Carpendale Ti Amo. Też się trochę tej muzyki zna. Dziękuję za twój wybór, napisał Krzysiek W. Ja, Krzyśku, ja tobie też pięknie dziękuję, za żeś napisał, co byś jeszcze chciał usłyszeć. To mnie bardzo cieszy. Piosenki już są przygotowane. Roland Kaiser Santa Maria i Howard Carpendale Ti Amo. Piękne piosenki. Też je lubię słuchać, no ale nie zawsze je idzie grać, bo jest tak wielki wybór tych wszystkich różnych, różnistych piosenek, które naprawdę warto posłuchać, warto puścić na antenie, aby się z nimi podzielić ze słuchaczami, że no nie wiadomo, kiedy to wszystko zrobić, bo tego czasu nie ma tyle. Krzyśku, tobie jeszcze raz wielkie dzięki, fajnego wieczoru życzę, no i piosenki na twoje życzenie przygotowane, wstawione, a więc zapraszam do słuchania.

i wpis, który został zrobiony przez Georga na Facebooku. Halo dla wszystkich, tak pisze Georg. Dzięki, Peter, za zaproszenie do grupy. Twoja dzisiejsza audycja o starszych osobach to był absolutny hama. Tak dobrze przygotowana i ten wywiad gnał tak, jak to wygląda w życiu. Fajne jest to radio, bo są urozmaicone tematy i każdy prowadzący ma swój styl. Ania, również wczoraj z zaproszonym gościem, poprowadziła audycję mega profesjonalnie. Niech tak zostanie, bo właśnie ta różnorodność jest najlepsza. Taki wpis zrobił Georg na Facebooku, za który jeszcze raz pięknie dziękujemy za słowa uznania. Wielkie, wielkie dzięki. I Georg, do tego wpisu w podziękowaniu piosenki wybrała od kapeli Górole Tęskny Rytm, a druga piosenka to będzie Magia tamtych chwil w wykonaniu Leszka Filca. A was, kochani, zapraszam do wysłuchania. I powiem tak, że po tych piosenkach będę zamykała konsola pozdrowień, a więc za jakieś 7-8 minut zamykać będę konsola pozdrowień.

Ja, kochani, zanim się z wami pożegnam na dziś, to jeszcze tu kilka piosenek mam przygotowanych, takich jak Aneta i Norbert w rytmie lekkich nut, Felix o królowo ma, to jest piosenka z 1958 roku, możecie się wyobrazić? Ja, posłuchamy jej. Bob Marley i jeszcze ktoś, a potem będzie jeszcze Krzysztof Koniarek i Wszystko, co mam, to ty. Ja tymi piosenkami dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony dzisiejszy wieczór, za fajnie spędzony wieczór. Dzięki za wasze wpisy, za waszą obecność, za to wszystko wielkie, wielkie dzięki. I piosenki już są przygotowane, a więc możemy ich też posłuchać. Po tych piosenkach powiem dobranoc. Aneta i Norbert w rytmie lekkich nut.

0: Radio Alarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszta licencji GEMA i GVE.
1: Słuchasz Radio Alarm, radio, które gra dla nas w internecie.

No i króciutki wpis został jeszcze wysłany na wiadomości 24H, a napisała Asia, która pisze tak: co to był za weekend? Super! Dzięki, Asiu. Cieszy nas ogromnie, że ci sprawiło radość ten weekend.

A więc nie wszyscy prezenterzy podali jeszcze swoje życzenia, kiedy chcą zagrać. A więc zaglądajcie na ramówka, żeby się upewnić, żeby się dowiedzieć, co i jak. Ajo, za wszystko pięknie dziękuję, dobrej nocy życzę, uważajcie na siebie i bądźcie zdrowi. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen, które się pożegnał dwiema piosenkami. Linda Feller, Engel lieben meist die Falschen. Aniołowie przeważnie kochają tych fałszywych. A druga piosenka, nas dwoje jak ich troje, na dobranoc, Larmo. Do usłyszenia, pa, pa.

0: kochani nasi sympatycy i wszyscy, którym nasza twórczość po prostu się podoba. To już nasza 10. płyta autorska, która wchodzi na rynek muzyczny.
1: Za te wszystkie lata, za to, że dajecie nam tyle radości na koncertowych spotkaniach z wami, za to, że możemy się dzielić radością i zwykłym dobrym spotkaniem człowieka z człowiekiem, z serca dziękujemy.
0: Z serc przepełnionych radością dziękujemy dziś Bogu i ludziom za każdy kolejny dzień życia, wam za każdy prezent, jakim jest uśmiech i radość wypływająca z serca człowieka.
1: Dziękujemy tym, dzięki którym możemy realizować swoje marzenia.
0: Spółce Eska z Zabrza na czele z panem Krzysztofem Szwedem za tyle lat wzajemnej lojalności, poszanowania i zaufania.
1: Adamowi Tas za mistrzowską współpracę aranżacyjną.
0: Stefanowi Rylko za roztropną, cierpliwą i wyważoną współpracę studyjną.
1: Ta 10. jubileuszowa płyta daje nam tyle radości, że nie chcemy pominąć nikogo. Dlatego dziękujemy wszystkim za wszystko.
0: Pozdrawiamy i życzymy wam, aby utwory zawarte na tej i poprzednich naszych płytach dostarczały wam wiele radości.
1: Pocieszały w smutku i dawały dużo nadziei, że po każdej burzy wschodzi słońce.
0: A życie po prostu jest piękne. Z serca pozdrawiamy Dominika i Janusz Żyłka.